ubale wadikani ningazviripo zvinakadikana kubatana muri kudekerwa penango pakusuwa zvinadikana kuti mwense mwense muri pabodzipo mobatana kuitira kuti muri pabodzipo mukwanisa kugwandisa mihinga mpini zingaoneke siri wena wanaonana basi basi palufu sizvo newadikani zvakadikana kufambirana